nua yɛso woyɛ yɛso nini mu mina wote ɛdea yɛbɔɛ ma wokɔa ma wɔde ma yɛm sɛ yɛwo sɔne gyina hɔ na sɛ wogye ne di a